gati, kuliki taka. Sakala gati kita gati ki, sakala gati kita gati ki, sakala gati kita gati ki, sakala gati kita ka. Kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka ti.